Przyczyna jej w oczy. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Białoruskie władze zmieniają sposób, w jaki młodzi Białorusini powinni poznawać historię swojego kraju. Z nowych wytycznych dla nauczycieli wynika, że pozytywnie przedstawiana jest rola Imperium Rosyjskiego, natomiast historia Rzeczypospolitej coraz częściej opisywana jest przez pryzmat polonizacji. Zmienia się także sposób przedstawienia polskich powstań. Powstanie kościuszkowskie ma być przedstawiane przede wszystkim jako walka o odbudowę Rzeczypospolitej, a porażka Kościuszki i rozbiory mają być ukazywane jako wydarzenia, które pozwoliły Białorusinom zachować tożsamość narodową. Jednocześnie w nowych materiałach niemal pomijany jest temat represji stalinowskich, w tym masowych prześladowań Białorusinów. W ten sposób szkolna edukacja coraz wyraźniej przedstawia Rosję jako historycznego sojusznika, a Polskę jako siłę, która zagrażała białoruskiej tożsamości. Zdaniem dziennikarza Dziennika Gazety Prawnej Michała Potockiego jest to jeden z elementów niszczenia śladów polskości w kraju przez reżim łukaszenkowski.
3: To jest element realizacji szerszej polityki prowadzonej przez Kreml, której Łukaszenka się w 100% po 20 roku, a zwłaszcza po 22 roku podporządkował. Rozprzestrzeniania ruskiego miru na całą kontrolowaną przez Kreml przestrzeń świata, która ma za zadanie pokazać, że to zawsze była Rosja, żadnych śladów innych, czy to narodów, czy kultur, czy państw ma po prostu nie być.
2: Walka z polskim dziedzictwem nie kończy się na podręcznikach. Białoruskie władze usuwają i niszczą pomniki, tablice oraz miejsca pamięci, przypominające o wspólnej polsko-białoruskiej historii. Znikają upamiętnienia powstańców, Tadeusza Kościuszki czy Konstantego Kalinowskiego, a kolejne miejsca związane z historią Rzeczypospolitej są stopniowo usuwane z przestrzeni publicznej. Kolejni polscy księża mogą być zmuszeni do opuszczenia Białorusi. Władze coraz częściej nie przedłużają zagranicznym duchownym zezwolenie na prowadzenie działalności religijnej. Według informacji organizacji Chrześcijańska Wizja, tym razem problem dotyczy co najmniej 11 księży z archidiecezji mińsko-mochylewskiej. Nie otrzymali oni zgody Urzędu Pełnomocnika do Spraw Religii i Narodowości na dalszą posługę, a część duchownych dostała pozwolenie jedynie na bardzo krótki okres. Metropolita mińsko-mochylewski arcybiskup Józef Staniewski miał w tej sprawie zwrócić się do Aleksandra Łukaszenki z prośbą o przedłużenie zezwoleń. Decyzje władz wpisują się w szersze ograniczenie działalności zagranicznych duchownych na Białorusi, mimo że Kościół katolicki deklaruje współpracę z władzami i angażuje się m.in. w dialog międzywyznaniowy oraz działania na rzecz pokoju i zgody społecznej, mówi dziennikarz telewizji Bielsat Witold Siłczyk.
4: W mojej ocenie, jak również i w ocenie wielu katolików na Białorusi, niestety podejście Stolicy Apostolskiej do reżimu Łukaszenki często nie przekłada się na jakąś inną postawę oficjalnego Mińska wobec wyznania katolickiego. Niestety Łukaszenka traktuje wręcz katolików jako podmiot niezależny, a w tym sensie też groźny dla niego, więc próbuje kontrolować Kościół.
2: Jednym z duchownych, którzy już muszą wyjechać, jest polski dominikanin Roman Schulz. Na Białorusi służył od 2007 roku, a przez blisko 15 lat był administratorem parafii świętego Kazimierza i świętej Jadwigi w Mochylewie. Organizował m.in. coroczny kongres różańcowy i inne wydarzenia religijne, a także publikował w białoruskiej prasie katolickiej. 15 sierpnia wierni pożegnali go podczas uroczystej mszy w mochylewskiej katedrze. Białoruś coraz wyraźniej wzmacnia swój potencjał wojskowy przy granicy z Ukrainą. Mińsk rozmieszcza tam jednostki sił operacji specjalnych, rozwija infrastrukturę wojskową i tworzy nowe formacje. W obwodzie homelskim powstaje m.in. nowa brygada desantowo-szturmowa, a wraz z nią rozwijane są zaplecze, poligony i miasteczko garnizonowe. Jednocześnie białoruskie władze zwiększają możliwości prowadzenia działań z wykorzystaniem wojsk specjalnych, artylerii, rozpoznania i obrony przeciwlotniczej. Wszystkie te działania koncentrują się na południu kraju, w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy. Dzieje się to mimo deklaracji Aleksandra Łukaszenki, który w ostatnich miesiącach zapewniał, że Białoruś nie zamierza angażować się w wojnę i nie stanowi zagrożenia dla Ukrainy. Militarne przygotowania Mińska stoją jednak w wyraźnej sprzeczności z jego pokojową retoryką. Niemniej jednak Łukaszenka nie ma pełnej kontroli w tej kwestii, uważa koordynatorka programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe międzynarodowe Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna Maria Dyner.
0: Z perspektywy Łukaszenki stała się rzecz bardzo zła, dlatego że Białoruś nie jest suwerenna pod kątem wojskowym. Rosjanie w każdej chwili będą mogli wykorzystać państwo białoruskie do tego, żeby zaatakować inne kraje, czy to Ukrainę, czy choćby państwa natowskie. Taka niestety możliwość istnieje.
2: W tym samym czasie Ukraina wciąż przygotowuje się na możliwość ponownego wykorzystania Białorusi jako kierunku rosyjskiej agresji. Associated Press podaje, że ukraińska granica z Białorusią mająca ponad 1000 km jest zabezpieczona przez pole minowe, zapory przeciwpancerne, drut kolczasty, siatki antydronowe oraz stałe patrole.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Bitwa warszawska z 1920 roku była wielkim zwycięstwem polskiego oręża i symbolem skutecznej obrony niepodległości. Podczas tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego politycy przypominali o tamtym triumfie, ale przede wszystkim mówili o bezpieczeństwie Polski dzisiaj. W centrum uwagi znalazły się współczesne zagrożenia, wojna za wschodnią granicą, ochrona polskich granic oraz rola i znaczenie silnej, nowoczesnej armii. Roczna defilada w Warszawie była okazją do zaprezentowania potencjału polskich sił zbrojnych oraz podkreślenia ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Zdaniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego doświadczenia z 1920 roku pozostają aktualne także dziś. Silna armia i gotowość do obrony państwa są podstawą bezpieczeństwa Polski.
3: 15 sierpnia w naszym narodowym, historycznym kalendarzu to przede wszystkim Dzień Pamięci. Dzień Narodowej Pamięci, dzień największego militarnego i wojskowego zwycięstwa polskiego wojska w wieku XX. Dzień Pamięci o naszych bohaterach, zwycięzcach. Ale to także Dzień Wdzięczności wobec nich, wobec ich dowódców za to, że Polska przez kolejne 19 lat mogła być wolna i niepodległa. Dzięki temu mieliśmy pokolenie ludzi, którzy o Rzeczpospolitą dbali. Dzięki wychowaniu patriotycznemu mieliśmy świętego papieża Polaka Jana Pawła II, Zbigniewa Herberta i innych wielkich obrońców Monte Cassino, obrońców Westerplatte, dlatego że w roku 20 nasi bohaterowie zatrzymali bolszewicką nawałę. Ten Dzień Wdzięczności to także wdzięczność wobec dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy znając zagrożenia współczesności, bronią naszego bezpieczeństwa. Ale także to dla mnie i dla wszystkich władz państwowych Dzień Zobowiązania. Dzień Zobowiązania nie tylko wobec przeszłości, wobec historii, wobec pamięci, ale Dzień Zobowiązania wobec teraźniejszości i wobec przyszłości. Wobec bezpieczeństwa naszych dzieci i wnuków.
4: Nie chcemy już bitew, jeśli już to zwycięskie, ale chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
0: Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk.
4: Staraliśmy się wspólnie z wami wszystkimi, bo przecież jest to wysiłek całego narodu, budować cztery filary naszego bezpieczeństwa. Pierwsze to bezpieczne i szczelne granice. Dzisiaj z dumą mówimy całemu światu, ale przede wszystkim tym, którzy chcieliby te nasze granice nielegalnie przekraczać albo gwałcić. Nie przejdziecie bez zgody państwa polskiego polskiej granicy. Bezpieczna ojczyzna to drugi filar, jakim są realne sojusze i mądra polityka zagraniczna. Zostając chwilę przy granicach, to jest tarcza wschód, to jest flanka wschodnia budowana wspólnie z naszymi sąsiadami z tego regionu. To jest tak zwane Baltic Center z inicjatywy polskiej, wspólne natowskie działania na Bałtyku, tak aby flota cieni i wrogie działania, przede wszystkim rosyjski sabotaż, nie miały szans powodzenia. To jest oczywiście wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Można dyskutować o naszych relacjach polsko-ukraińskich, ale nikt nie może mieć wątpliwości, że wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją to jest nasze bezpieczeństwo. Robimy to dla siebie, dla Polek i Polaków, dla nikogo innego. Jest trzeci filar, chyba najważniejszy. Wielkie inwestycje w naszą armię. Nasza armia, nasze siły zbrojne będą już niedługo największe w Europie. Już dzisiaj można powiedzieć, że budujemy siłę, która będzie rozstrzygała o losach regionu swoją nowoczesnością, liczebnością i cały świat to docenia, szczególnie nasi sojusznicy.
5: Polska nigdy nie przegrywała przez brak odwagi.
0: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Polska przegrywała wtedy, kiedy odwaga była wszystkim, co mieliśmy. Niezależnie jaki jest rząd, prezydent i parlament. Wspólnie my, naród, dajemy odwadze narzędzie. 220 tysięcy żołnierzy dziś w służbie w Wojsku Polskim. Jeszcze nie tak dawno zawodowych żołnierzy, bo 6 lat temu mieliśmy 110 tysięcy. Dziś jest ich 156 tysięcy. Przed nami ambitny cel Armii 500. 300 tysięcy żołnierzy służących na co dzień i tych 200 tysięcy w rezerwie wysokiej gotowości. To nie są plany, to nie są hasła. To jest program rozwoju sił zbrojnych opracowany, przyjęty i wdrażany w życie. Te 220 tysięcy żołnierzy, którym chcę wszystkim podziękować za każdy dzień służby, to jest siła Polski. To są ich rodziny, to są ich bolączki, to są ich radości. To jesteśmy my. Chcę wam powiedzieć tak, jak 5 sierpnia 1920 roku do żołnierzy, którzy przyszli bronić Warszawy, mówił premier Witos, premier naszej wolności. Jest z wami cały naród. Patrzy na was cała Polska. Patrzy na was cały świat. A mundur żołnierza Wojska Polskiego jest wspólnym mianownikiem, który nie tylko łączy scenę polityczną, ale łączy każdą miejscowość w Polsce i każdego Polaka. Cześć i chwała bohaterom tamtych czasów, tamtej bitwy. Ale dzisiaj wielka wdzięczność i szacunek dla każdego, który składa przysięgę żołnierza Wojska Polskiego.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berazyny podsumujemy losy Jerzego Wołkowieckiego. W swojej kolejności Aleksy Szoto opowie o grodzieńskich hipisach, młodzieży, która w latach 60. ubiegłego wieku słuchała zachodniej muzyki i zupełnie nie pasowało do panującej w Związku Radzieckim atmosfery. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Ozzy oraz jego przebojowym utworem Budzi mnie bicie serc.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Berazyny podsumujemy losy generała Brygady Wojska Polskiego Jerzego Wołkowieckiego. 10 września 1939 roku Jerzy Wołkowiecki został komendantem garnizonu Chełma. Następnie stał na czele kombinowanej dywizji swojego imienia. Generał prowadził swoich żołnierzy m.in. w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. 23 września 1939 roku dywizja Wołkowieckiego przestała istnieć. Generał starał się przedostać na wschód, ale 27 września 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. Najpierw trafił do obozu tymczasowego w Frydrychówce. Następnie został przewieziony do obozu w Putywlu, a stamtąd do obozu specjalnego NKWD w Kozielsku. Tam generał był przetrzymywany do wiosny 1940 roku. Wiosną 1940 roku na mocy rozkazu władz sowieckich z 5 marca rozpoczęła się akcja mordowania polskich jeńców wojennych z trzech obozów specjalnych NKWD. W Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku, więzień zlokalizowanych na terenach tzw. zachodniej Białorusi i tzw. zachodniej Ukrainy. Łącznie funkcjonariusze NKWD wymordowali około 22 tysięcy polskich jeńców wojennych w Katyniu, Kalininie, Charkowie, Chersoniu, Mińsku i jeszcze w innych, nieznanych obecnie miejscach kaźni. Ofiary spoczywają na cmentarzach w Katyniu, Pięcichatkach, Miednoje, Bykowni, najprawdopodobniej Kuropatach i innych nieznanych miejscach. Zbrodnie z wiosny 1940 roku, określaną mianem katyńskiej, przeżyło z różnych powodów 395 polskich jeńców wojennych. Niektórymi zainteresowany był wywiad sowiecki, w innych przypadkach interweniowała ambasada niemiecka, misja litewska, czy też decyzje najwyższych zwierzchników ZSRS zdecydowały, że polscy żołnierze nie trafili do miejsc zagłady. Generał Wołkowiecki najprawdopodobniej nie został wysłany do Katynia, ponieważ był nim zainteresowany wywiad sowiecki. 26 kwietnia 1940 roku wyjechał z obozu jenieckiego w Kozielsku i trafił do obozu w Pawliszcze w Borze, a stamtąd w czerwcu do obozu specjalnego NKWD w Grezowcu. W obozie grezowieckim generał Wołkowiecki stał na czele grupy oficerów lojalnie odnoszących się do rządu polskiego na uchodźstwie, opowiadających się przeciwko współpracy z władzami sowieckimi. Generał dbał o należyte przestrzeganie praw jenieckich, dyscypliny i godną postawę wśród jeńców wojennych. Niewola polskich żołnierzy w obozie specjalnym NKWD w Grezowcu skończyła się po podpisaniu układu Sikorski-Majski 30 lipca 1941 roku i polsko-sowieckiej umowy wojskowej 14 sierpnia 1941 roku. Na terenie Związku Sowieckiego powstała polska armia pod dowództwem Władysława Andersa. W związku z tym wydarzeniem generał Wołkowiecki 17 sierpnia opuścił obóz grezowiecki i rozpoczął służbę w polskich siłach zbrojnych. Po dotarciu do Moskwy Wołkowiecki spotkał się z dowództwem polskich sił zbrojnych w ZSRS i otrzymał przydział na stanowisko zastępcy dowódcy 6 Dywizji Piechoty w Tockoje. Po dotarciu do miejsca formowania jednostki przed generałem stanęło wiele zadań. Należało przygotować warunki do przyjmowania polskich obywateli, zorganizować kwatery, wyżywienie, lekarstwa, umundurowanie, a było to zadanie trudne, ponieważ strona sowiecka nie wywiązywała się z przyjętych zobowiązań. Generał Wołkowiecki był zastępcą dowódcy 6 Dywizji Piechoty do kwietnia 1942 roku. W wieku 59 lat generał zakończył swoją służbę wojskową. Już nigdy więcej nie otrzymał żadnego przydziału służbowego w polskiej armii. 1 czerwca 1942 roku został przeniesiony w stan nieczynny. Po ewakuacji polskich sił zbrojnych w ZSRS w 1942 roku generał Wołkowiecki do 1947 roku przebywał na Bliskim Wschodzie. Mieszkał m.in. w Tel Awiwie i w Egipcie. Następnie wraz z polskim wojskiem wyjechał do Wielkiej Brytanii. Na emigracji generał Wołkowicki starał się upamiętniać i przypominać sowiecką zbrodnię z wiosny 1940 roku. Generał Wołkowicki zmarł 7 stycznia 1983 roku, na 2 tygodnie przed setnymi urodzinami, w brytyjskim domu opieki. Spoczywa na cmentarzu w Londynie.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku Grodno żyło rytmem zupełnie innym niż reszta radzieckiej Białorusi. Nazywane było przez tak zwane wrogie głosy zachodnich radiostacji Małym Paryżem. Ale nie był to jednak Paryż oficjalny, lecz ten podziemny, kolorowy i zbuntowany. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. W dzisiejszym programie dowiemy się, jak miasto stało się areną narodzin niezwykłego młodzieżowego ruchu – grodzieńskich hipisów. Wszystko zaczęło się od zachodniej muzyki, rock'n'rolla, którego słuchano na falach Głosu Ameryki, Radia Luksemburg, polskich i czeskich rozgłośni. Beatlesi, Rolling Stones, Animals – młodzież w sowieckim Grodnie chłonęła wszystko. Muzyka wolności inspirowała podobnie wolne marzenia, które w tamtym systemie brzmiały jak czysta fantastyka. Tylko wyobraźcie sobie Państwo grupę młodych ludzi, 17-20 lat, którzy zamiast budować świetlaną przyszłość socjalizmu, snują plany wykupienia Grodzieńskiej Góry Zamkowej. Chcieli tam ogłosić niezależne państwo, wolne od komunizmu i marksistowskiego marazmu. Inni marzyli o ucieczce do syberyjskiej tajgi, by tam, z dala od władzy radzieckiej, budować wolne wspólnoty, martwiąc się jedynie o to, skąd wezmą baterie do tranzystorowych odbiorników, by słuchać rocka. Sercem tego ruchu był skwer na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej i Telegraficznej. To tam stoi pomnik Elizy Orzeszkowej, której hipisi nazywali czule kamienną mamusią. Dlaczego akurat ona? Mówili, że są jej dziećmi, a ich ojcem jest Ostap Bender, kanciarz z popularnej sowieckiej powieści. Dlaczego Orzeszkowa? Może dlatego, że tak jak oni kochała wolność. A może po prostu, bo skwer z jej pomnikiem był dogodnym miejscem do spotkań. Jedno wiemy na pewno, sami się nie nazywali hipisami, a właśnie dziećmi kamiennej mamusi. Spotykamy się u mamusi, to hasło oznaczało godziny spędzone na rozmowach, opowiadaniu anegdot,

ściągnięte ze słuchawek telefonicznych, po 6 na każdą gitarę. Ich pierwszy nielegalny koncert w szkole numer 10 zakończył się skandalem. Nauczyciele, słysząc wyjące gitary, już podczas drugiej piosenki wezwali komsomolców, którzy wyrzucili muzyków wraz z ich prymitywną, ale ciężką aparaturą na ulicę. Mimo to muzyka nie cichła, grupa Gorodnianie, w której grał m.in. Aleksander Sawczyc, wygrywała miejskie konkursy, choć musieli uciekać się do forteli. Przed komisjami cenzuralnymi ogłaszali utwory Beatlesów jako pieśni robotników portowych Ameryki. Fascynacja Zachodem była totalna. Radio Luksemburg i Głos Ameryki były oknem na świat. Kiedy pewnego razu, siedząc tradycyjnie w nocy przy pomniku Orzeszkowej, usłyszeli w radiu, że ich Grodno zostało nazwane Małym Paryżem, że ktoś w radiu zza oceanu opowiada o nich, że oni są cudowną młodzieżą, zaczęli krzyczeć z zachwytu tak głośno, że natychmiast zatrzymała ich milicja. Tak naprawdę dość często ich zatrzymywano, zwykle bez powodu, po prostu dlatego, że śmiali się w parku po nocach. Relacje z władzą były napięte. Komunistyczne operotriady, oddziały operacyjne Komsomolu, polowały na długowłosych. Zatrzymywanych chłopaków siłą strzeżono, tworząc na głowach upokarzające łyse ścieżki. Cięto im spodnie dzwony. Hipisi próbowali się bronić sprytem. Na lekcje w szkołach włosy smarowali brioliną i upinali pod kołnierzem, by nie prowokować nauczycieli. Jednak system nie odpuszczał. Zdjęcia elementów antyspołecznych wisiały na miejskiej tablicy satyry, obok pijaków, a w lokalnej telewizji nazywano ich narkomanami i homoseksualistami. Rodzinscy hipisi byli jednak twardzi. Jak wspominał Anatolij Makuszyn, ta presja rodziła w nich jeszcze większy opór. Byli pokoleniem, któremu próbowano złamać kręgosłup tylko dlatego, że chcieli nosić kwiaty we włosach i słuchać Beatlesów. A o tym, jak ten opór przerodził się w otwarty bunt, opowiem w kolejnym programie. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Ozzy oraz jego przebojowym utworze Budzi mnie bicie serc. Zespół Ozzy powstał w październiku 1982 roku we Wrocławiu, w czasie gdy polska scena rockowa była wyjątkowo aktywna. Już w tym samym miesiącu muzycy nagrali pierwsze utwory w studiu radiowym, co pozwoliło im szybko zaistnieć w szerszym obiegu. Jedną z pierwszych piosenek była Schematy nie pasują, która już w grudniu 1982 roku trafiła do telewizyjnej listy przebojów. Był to szybki sukces, jak na tak młody zespół, i sygnał, że może wyjść poza lokalną scenę. Wkrótce opiekę nad grupą przejęła Rock Estrada, co umożliwiło jej bardziej profesjonalne funkcjonowanie i częstsze koncerty. W 1983 roku doszło do zmiany wokalisty. Leszka Kota zastąpił Roman Wojciechowski, który szybko dołączył do działalności koncertowej. W tym samym czasie Ozzy wystąpił m.in. z Lady Punk. Latem 1983 roku zespół nagrał kolejne utwory radiowe, w tym Budzi mnie bicie serc i Obcy raj, obce niebo, rozwijając swój repertuar i obecność w radiu. Grupa pojawiła się także na festiwalu rockowym w Grodkowie oraz koncertowała z Klinczem w różnych miastach, stopniowo poszerzając zasięg działalności poza Wrocław. Choć istniał krótko, Ozzy przeszedł typową drogę wielu zespołów w początku lat 80. Od debiutu i nagrań radiowych, przez telewizyjne listy przebojów, po koncerty i festiwale. Ostatni znany skład tworzyli Andrzej Ryszka i Jacek Ratajczyk – perkusja, Romuald Frey – gitara, Włodzimierz Krakus – bas, klawisze, śpiew, Roman Wojciechowski – wokal oraz Leszek Cichoński – gitara, śpiew. Przebój, który za chwilę usłyszymy, ukazał się na singlu Obcy raj, obce niebo – Budzi mnie bicie serc. W 1983 roku nakładem wydawnictwa Ton Press. Tekst napisał Bogdan Olewicz, muzykę skomponował Romuald Frey. Przed Państwem zespół Ozzy. Budzi mnie bicie serc.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
3: Nad Wisłą gnieżdżą się nędzarze w kościołach, dobroczynne tłumy

Wokulskiemu śni się, Bonaparte Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się, Bonaparte Wokulski kocha

Młode artyście z Włoch o głosie zdartym, salon pod nogi, zachwyt ściele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Prosty kolejarz nie chce pojąć, że można z życiem chcieć się rozstać. Figurki w oknie sklepu stoją, sklep zmienia pana, a świat postaje.

Daniel Lopatin, autor soundtracku do filmu Marty Supreme, połonił nie tylko autorskiej muzyki, ale tak samo motywał z 50 godów, bo u toj czas odbywają się podzieje filmu, ale tak samo ma stąpa między tym periodem a współczesnością jość w 80 gady z twórczymi aspiracjami muzyką tego czasu. Mnie na dumku, kiedy słuchała tych tworów, przyszedł zrazu klasyczny film z muzyka, jaka ma osobne miejsce u moim sercu. Niechaj tak. Geta Giorgio Gaslini i hurt Goblin. A film Dario Argento nazywa się Profondo Rosso. Słuchali Geta Mateusza już o słowach z muzyka i temu ciepier jeszcze jeden Mateusz z autorskiej stóżki z filmu Marty Supreme. Dumaju na potwierdzenie moich asocjacji. Vampire's Castle.

U takim pałacy wampira używie na pełne nieadzin duch. Temu następna pieśnia będzie mieć taki zachalowek, ale muzyczna to zupełnie inna historia. Nasza ja, tutaj. Tut lokalna ja. Suzasnawalnik festiwalu Barnfield w bielskich studziwodach, jaki projdzie u apośnia wychodnia żniwnia. Julia Fionik. U duecie z Aleksandrej Łapińskiej.

jadam wózkiem. Pamiętam twój zapach przeplatany nutą kawy. Chyba porzucę ten kofeinowy nawyk. Albo nasz. Nawet nie wiesz, jak jest ciężko spać. Samemu ciężko wstać, kiedy nie czeka twarz. Zna nami teraz tylko z marzeń. Ja życiem się parzę.

0: macie tu.
1: Paśla pieśni Duch, tema usialakich ducha u nas jeszcze nie pakinie. Paśla duchał z Bielszczyny, budzić dobry a duchy z Irlandii. Posłuchaj mi siostry i brata, Lili i Johnny Flinau, jakie ja u arendowanym domie wiernuli się u czasy swojego dzieciństwa. Zapisali nowy album Beam Cottage z niekalkimi pierapisaniami użo istniejących tworów, a u ich liku The Ghost of O'Donoghue. Pieśnia, jaka ekranaje i kraj wideo dzieciństwa, ale tak samo ujawlenie szlachu z Afryki u Europu, bo mama Flinau z południowej Afryki. I niejak naturalnym dla ich zjawiajeca bliskość z kultury i irlandzkiej, i południowoafrykańskiej. Temu tak samo pieśni poczuję wokalny kolektyw The Joy z rodnej maminej krainy.

Astro Girl, prosta z nadbałtyckiego mora, a może z nieba, po jakim szpacerowali razem ze Świetej Bień i Kropkajka, bo wiertają się ciepier da ich. Z początku posłuchają zagalonej pieśni albumu Karowa Bielaja.

Świetabień i kropka K. U nowej supolnej produkcji Karowa Bielaja, a zaraz pieśnia z historii. Tak samo wyszła u soundtrack filmu pra amerykańskiego heroja stołowego tenisa Marty Supreme. Tears for Fears, heta uchwyt faktycznie legendarny, jakoga pieśni dla mnie nie stareć. Change.

0: To my cieper tutaj na samym, na samej wierszyni.
1: Tak, na samej wierszyni cieper. I woź heta ja droga, po jakoj i mnie przychodziło się велосипедом ганяться, ну, тільки з шаленою хуткостю, і треба було тормозити, а то можна і велосипед поламати, і палаянку хоча достача за велосипед, тому що не було їх, так як тепер по некілька один, і батьки дорожили цією машиною, можна сказати. І, ну, так, тут ось такі вже ямки по цим жвіри, що грузові машини брали, і вони так само заростають. Ну, тут криху себе дренно поводять і такі люди, що смітник зробили з цієї гори, ось висипіска, це, ну, бридка виходить.
0: Gdzie była tak poszmiesz ta wyżka?
1: Wość tu, gdzie my znachodzimy się. Na wielka gara rozciągwajeca i na prawa i na lewa, ale my znachodzimy się na samym uzwyższym, najwyższym. A co rozpowiadał spadar Aleksiej, że ten sygnał stajał, ja i sama zaprawdę nie wiedzę, nikoli nie baczyła tego miejsca, nie dopytwała się, nie mogę skazać jakraz odnośnie tego.
0: A w jakim napramku jeszcze chaćki tam, gdzie...
1: I gdzie tak, mapa majoj.
0: A to ta strala, tak? Jaka kniazia powaliła.
1: Tak. Pa majoj prawej ruce, jak my stajemy na południe. O, a tam woś wioska Subotka, dalej Bierz Podlaski, tak, a tam haćki na Iknarosy na prawa.
0: I to już 40 godów minęło, tak? A kalichę tutaj nie ma już opalał, a jeszcze les, tak? Taki.
1: Tak, ja pamiętam swoje dzieciństwo, to było czyste pole na jedną stronę drogi, na drugą stronę drogi, ale już, no, prosta i sama siej, i chmyzniak w ośu jamkach, i sama siej, i one z czasem powyrastali, no, za 40 godów, думаю, taki les już otrzymał się. I kiedy by to tak już zniać, то ми, саправди, стояли б на самим

0: jak na saksofonie mu melodyście gra.
1: Wtem ring zawmiot pośród drzew, dni ziemia, o mój Boże, przed murzynkiem stoi lew. Szczerzy kli otwiera rożę i klnie brzydko chrup siak krew. Dam nauczkę wam zaśpiewa, a poza tym mam apetyt właśnie na czarnego trzyma dziś.
0: Wróci sobie ham, ham, ham, zima zakąskę na wieczór mam. Odmarz za muzykę gram, do re mi fa sol la si do ja ci zaraz dam.
1: Myśli zwoń ma duży lęcza, ratunek daj Grzymowi, więc czem prędy biegnie wstęp i zwołuje sejm słoniowy. Hej, rodacy, sejm i rząd, wzywam was na front, na front. Ale zamierzanego przyjaciela Grzyma dzisiaj zjeść. Jest to słoń, bum, bum, bum, patron ciężkiej kawalerii, a się biega zwierząt dół, z najdalszych lasów prerii.

nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu było za mało. Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił Azorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda.

Wy ciepły jeszcze od żniwieńskich dzion, zboża snapki buchankami chleba odmierwajuć dolu maju, klapatliwa ja noc zorystym płaszczom atulaje maju maleńkuju ajczyną.

0: Миксы DJ Рики.
1: Dobry wieczór, witaju was u Indamix, z wami DJ Riki i na praciachu następnej godziny ja prawiadu was praz świat głębokich, pulsujących house hukał. Gdy set prastora, gdzie ryfm sustrakaje sa z atmosferaj, a muzyka pastupowa buduje napróżenie i dozwalaje zabyć pra uwieść tydzień. Zapraszaju na mój premierny set, DJ Riki, pojechali!

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Білоруські влади змінюють у спосіб, в який молоді білорусіні повинні познавати історію свого краю. З нових витичних для навчителів виникає, що позитивно представлена є роль імперіум російського. Натомість історія Речіпосполітей зараз частіше описувана є через призмат полонізації. Змінюється також спосіб представлення польських повстань. Повстання Костюшковське має бути представлене передовсім як валька о відбудову Речіпосполітей. А поражка Костюшки і розбори має быть указываны як у выдажэння, которые позволили белорусинам заховать тож самость народовоў. Едночасне в новых матэрыялах немаль помияны ест тема репрессий сталиновских, в тым и масовых преследований белорусинов. В тэн спосуб школьная эдукация цораз выразней представя Россия яко хісторичнага союшника, а польская яко сила, ктура загражала белорускій тож самости. Зданням денника же денника газеты правной Михала Потоцкего ест то еден з элементов нищення сля в польскості в краю через режим Лукашенковський.
3: То є елемент реалізації ширшої політики проведеної через Кремль, której Łukaszenka się w 100% po 20 roku, a zwłaszcza po 22 roku podporządkował, rozprzestrzeniania ruskiego miru na całą kontrolowaną przez Kreml przestrzeń świata, która ma za zadanie pokazać, że to zawsze była Rosja, żadnych śladów innych, czy to narodów, czy kultur, czy państw ma po prostu nie być.
2: Walka z polskim dziedzictwem nie kończy się na podręcznikach. Białoruskie władze usuwają i niszczą pomniki, tablice oraz miejsca pamięci, przypominające o wspólnej polsko-białoruskiej historii. Znikają upamiętnienia powstańców Tadeusza Kościuszki czy Konstantego Kalinowskiego, a kolejne miejsca związane z historią Rzeczypospolitej są stopniowo usuwane z przestrzeni publicznej. Kolejni polscy księża mogą być zmuszeni do opuszczenia Białorusi. Władze coraz częściej nie przedłużają zagranicznym duchownym zezwoleń na prowadzenie działalności religijnej. Według informacji organizacji Chrześcijańska Wizja, tym razem problem dotyczy co najmniej 11 księży z archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej. Nie otrzymali oni zgody Urzędu Pełnomocnika do Spraw Religii i Narodowości na dalszą posługę, a część duchownych dostało pozwolenie jedynie na bardzo krótki okres. Metropolita Mińsko-Mohylewski arcybiskup Józef Staniewski miał w tej sprawie zwrócić się do Aleksandra Łukaszenki z prośbą o przedłużenie zezwoleń. Decyzje władz wpisują się w szersze ograniczenie działalności zagranicznych duchownych na Białorusi, mimo że Kościół katolicki deklaruje współpracę z władzami i angażuje się m.in. w dialog międzywyznaniowy oraz działania na rzecz pokoju i zgody społecznej, mówi dziennikarz telewizji Bielsat Witold Siłczyk.
4: W mojej ocenie, jak również i w ocenie wielu katolików na Białorusi, niestety podejście Stolicy Apostolskiej do reżimu Łukaszenki często nie przekłada się na jakąś inną postawę oficjalnego Mińska wobec wyznania katolickiego. Niestety Łukaszenka traktuje wręcz katolików jako podmiot niezależny, a w tym sensie też groźny dla niego, więc próbuje kontrolować Kościół.
2: Jednym z duchownych, którzy już muszą wyjechać, jest polski dominikanin Roman Schulz. Na Białorusi służył od 2007 roku, a przez blisko 15 lat był administratorem parafii świętego Kazimierza i świętej Jadwigi w Mohylewie. Organizował m.in. coroczny kongres różańcowy i inne wydarzenia religijne, a także publikował w białoruskiej prasie katolickiej. 15 sierpnia wierni pożegnali go podczas uroczystej mszy w Mohylewskiej katedrze. Białoruś coraz wyraźniej wzmacnia swój potencjał wojskowy przy granicy z Ukrainą. Mińsk rozmieszcza tam jednostki sił operacji specjalnych, rozwija infrastrukturę wojskową i tworzy nowe formacje. W obwodzie homelskim powstaje m.in. nowa brygada desantowo-szturmowa, a wraz z nią rozwijane są zaplecze, poligony i miasteczko garnizonowe. Jednocześnie białoruskie władze zwiększają możliwości prowadzenia działań z wykorzystaniem wojsk specjalnych, artylerii, rozpoznania i obrony przeciwlotniczej. Wszystkie te działania koncentrują się na południu kraju, w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy. Dzieje się to mimo deklaracji Aleksandra Łukaszenki, który w ostatnich miesiącach zapewniał, że Białoruś nie zamierza angażować się w wojnę i nie stanowi zagrożenia dla Ukrainy. Militarne przygotowania Mińska stoją jednak w wyraźnej sprzeczności z jego pokojową retoryką. Niemniej jednak Łukaszenka nie ma pełnej kontroli w tej kwestii. Uważa koordynatorka programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna Maria Dyner.
5: Z perspektywy Łukaszenki stała się rzecz bardzo zła, dlatego że Białoruś nie jest suwerenna pod kątem wojskowym.
0: wojskowym. Rosjanie w każdej chwili będą mogli wykorzystać państwo białoruskie do tego, żeby zaatakować inne kraje, czy to Ukrainę, czy choćby państwa natowskie. Taka niestety możliwość istnieje.
2: W tym samym czasie Ukraina wciąż przygotowuje się na możliwość ponownego wykorzystania Białorusi jako kierunku rosyjskiej agresji. Associated Press podaje, że ukraińska granica z Białorusią, mająca ponad 1000 kilometrów, jest zabezpieczona przez pole minowe, zapory przeciwpancerne, drut kolczasty, siatki antydronowe oraz stałe patrole.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Bitwa warszawska z 1920 roku była wielkim zwycięstwem polskiego oręża i symbolem skutecznej obrony niepodległości. Podczas tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego politycy przypominali o tamtym triumfie, ale przede wszystkim mówili o bezpieczeństwie Polski dzisiaj. W centrum uwagi znalazły się współczesne zagrożenia, wojna za wschodnią granicą, ochrona polskich granic oraz rola i znaczenie silnej, nowoczesnej armii. Roczna defilada w Warszawie była okazją do zaprezentowania potencjału polskich sił zbrojnych oraz podkreślenia ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Zdaniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego doświadczenia z 1920 roku pozostają aktualne także dziś. Silna armia i gotowość do obrony państwa są podstawą bezpieczeństwa Polski.
3: 15 sierpnia w naszym narodowym, historycznym kalendarzu to przede wszystkim Dzień Pamięci. Dzień Narodowej Pamięci, dzień największego militarnego i wojskowego zwycięstwa polskiego wojska w wieku XX. Dzień Pamięci o naszych bohaterach, zwycięzcach. Ale to także Dzień Wdzięczności wobec nich, wobec ich dowódców za to, że Polska przez kolejne 19 lat mogła być wolna i niepodległa. Dzięki temu mieliśmy pokolenie ludzi, którzy o Rzeczpospolitą dbali. Dzięki wychowaniu patriotycznemu mieliśmy świętego papieża Polaka Jana Pawła II, Zbigniewa Herberta i innych wielkich obrońców Monte Cassino, obrońców Westerplatte, dlatego że w roku 20 nasi bohaterowie zatrzymali bolszewicką nawałę. Ten Dzień Wdzięczności to także wdzięczność wobec dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy znając zagrożenia współczesności, bronią naszego bezpieczeństwa. Ale także to dla mnie i dla wszystkich władz państwowych Dzień Zobowiązania. Dzień Zobowiązania nie tylko wobec przeszłości, wobec historii, wobec pamięci, ale Dzień Zobowiązania wobec teraźniejszości i wobec przyszłości. Wobec bezpieczeństwa naszych dzieci i wnuków.
4: Nie chcemy już bitew, jeśli już to zwycięskie, ale chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
0: Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk.
4: Staraliśmy się wspólnie z wami wszystkimi, bo przecież jest to wysiłek całego narodu, budować cztery filary naszego bezpieczeństwa. Pierwsze to bezpieczne i szczelne granice. Dzisiaj z dumą mówimy całemu światu, ale przede wszystkim tym, którzy chcieliby te nasze granice nielegalnie przekraczać albo gwałcić. Nie przejdziecie bez zgody państwa polskiego polskiej granicy. Bezpieczna ojczyzna to drugi filar, jakim są realne sojusze i mądra polityka zagraniczna. Zostając chwilę przy granicach, to jest tarcza wschód, to jest flanka wschodnia budowana wspólnie z naszymi sąsiadami z tego regionu. To jest tak zwane Baltic Center, z inicjatywy polskiej wspólne natowskie działania na Bałtyku, tak aby flota cieni i wrogie działania, przede wszystkim rosyjski sabotaż, nie miały szans powodzenia. To jest oczywiście wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Można dyskutować o naszych relacjach polsko-ukraińskich, ale nikt nie może mieć wątpliwości, że wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją to jest nasze bezpieczeństwo. Robimy to dla siebie, dla Polek i Polaków, dla nikogo innego. Jest trzeci filar, chyba najważniejszy. Wielkie inwestycje w naszą armię. Nasza armia, nasze siły zbrojne będą już niedługo największe w Europie. Już dzisiaj można powiedzieć, że budujemy siłę, która będzie rozstrzygała o losach regionu swoją nowoczesnością, liczebnością i cały świat to docenia, szczególnie nasi sojusznicy.
5: Polska nigdy nie przegrywała przez brak odwagi.
0: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Polska przegrywała wtedy, kiedy odwaga była wszystkim, co mieliśmy. Niezależnie jaki jest rząd, prezydent i parlament. Wspólnie my, naród, dajemy odwadze narzędzie. 220 tysięcy żołnierzy dziś w służbie w Wojsku Polskim. Jeszcze nie tak dawno zawodowych żołnierzy, bo 6 lat temu mieliśmy 110 tysięcy. Dziś jest ich 156 tysięcy. Przed nami ambitny cel Armii 500. 300 tysięcy żołnierzy służących na co dzień. I tych 200 tysięcy w rezerwie wysokiej gotowości. To nie są plany, to nie są hasła. To jest program rozwoju sił zbrojnych opracowany, przyjęty i wdrażany w życie. Te 220 tysięcy żołnierzy, którym chcę wszystkim podziękować za każdy dzień służby, to jest siła Polski. To są ich rodziny, to są ich bolączki, to są ich radości. To jesteśmy my. Chcę wam powiedzieć tak, jak 5 sierpnia 1920 roku do żołnierzy, którzy przyszli bronić Warszawy, mówił premier Witos, premier naszej wolności. Jest z wami cały naród. Patrzy na was cała Polska. Patrzy na was cały świat. A mundur żołnierza Wojska Polskiego jest wspólnym mianownikiem, który nie tylko łączy scenę polityczną, ale łączy każdą miejscowość w Polsce i każdego Polaka. Cześć i chwała bohaterom tamtych czasów, tamtej bitwy. Ale dzisiaj wielka wdzięczność i szacunek dla każdego, który składa przysięgę żołnierza Wojska Polskiego.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berazyny podsumujemy losy Jerzego Wołkowieckiego. W swojej kolejności Aleksy Szoto opowie o grodzieńskich hipisach, młodzieży, która w latach 60. ubiegłego wieku słuchała zachodniej muzyki i zupełnie nie pasowało do panującej w Związku Radzieckim atmosfery. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Ozzy oraz jego przebojowym utworem Budzi mnie bicie serc.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Berazyny podsumujemy losy generała Brygady Wojska Polskiego Jerzego Wołkowieckiego. 10 września 1939 roku Jerzy Wołkowiecki został komendantem garnizonu Chełma. Następnie stał na czele kombinowanej dywizji swojego imienia. Generał prowadził swoich żołnierzy m.in. w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. 23 września 1939 roku dywizja Wołkowieckiego przestała istnieć. Generał starał się przedostać na wschód, ale 27 września 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. Najpierw trafił do obozu tymczasowego w Frydrychówce, następnie został przewieziony do obozu w Putywlu, a stamtąd do obozu specjalnego NKWD w Kozielsku. Tam generał był przetrzymywany do wiosny 1940 roku. Wiosną 1940 roku na mocy rozkazu władz sowieckich z 5 marca rozpoczęła się akcja mordowania polskich jeńców wojennych z trzech obozów specjalnych NKWD. W Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku, więzień zlokalizowanych na terenach tzw. zachodniej Białorusi i tzw. zachodniej Ukrainy. Łącznie funkcjonariusze NKWD wymordowali około 22 tysięcy polskich jeńców wojennych w Katyniu, Kalininie, Charkowie, Chersoniu, Mińsku i jeszcze w innych, nieznanych obecnie, miejscach kazni. Ofiary spoczywają na cmentarzach w Katyniu, Pięcichatkach, Miednoje, Bykowni, najprawdopodobniej Kuropatach i innych nieznanych miejscach. Zbrodnie z wiosny 1940 roku, określaną mianem katyńskiej, przeżyło z różnych powodów 395 polskich jeńców wojennych. Niektórymi zainteresowany był wywiad sowiecki, w innych przypadkach interweniowała ambasada niemiecka, misja litewska, czy też decyzje najwyższych zwierzchników ZSRS zdecydowały, że polscy żołnierze nie trafili do miejsc zagłady. Generał Wołkowiecki najprawdopodobniej nie został wysłany do Katynia, ponieważ był nim zainteresowany wywiad sowiecki. 26 kwietnia 1940 roku wyjechał z obozu jenieckiego w Kozielsku i trafił do obozu w Pawliszcze w Boże, a stamtąd w czerwcu do obozu specjalnego NKWD w Grezowcu. W obozie grezowieckim generał Wołkowiecki stał na czele grupy oficerów lojalnie odnoszących się do rządu polskiego na uchodźstwie, opowiadających się przeciwko współpracy z władzami sowieckimi. Generał dbał o należyte przestrzeganie praw jenieckich, dyscypliny i godną postawę wśród jeńców wojennych. Niewola polskich żołnierzy w obozie specjalnym NKWD w Grezowcu skończyła się po podpisaniu układu Sikorski-Majski 30 lipca 1941 roku i polsko-sowieckiej umowy wojskowej 14 sierpnia 1941 roku. Na terenie Związku Sowieckiego powstała polska armia pod dowództwem Władysława Andersa. W związku z tym wydarzeniem generał Wołkowiecki 17 sierpnia opuścił obóz grezowiecki i rozpoczął służbę w polskich siłach zbrojnych. Po dotarciu do Moskwy Wołkowiecki spotkał się z dowództwem polskich sił zbrojnych w ZSRS i otrzymał przydział na stanowisko zastępcy dowódcy 6 Dywizji Piechoty w Tockoje. Po dotarciu do miejsca formowania jednostki przed generałem stanęło wiele zadań. Należało przygotować warunki do przyjmowania polskich obywateli, zorganizować kwatery, wyżywienie, lekarstwa, umundurowanie, a było to zadanie trudne, ponieważ strona sowiecka nie wywiązywała się z przyjętych zobowiązań. Generał Wołkowiecki był zastępcą dowódcy 6 Dywizji Piechoty do kwietnia 1942 roku. W wieku 59 lat generał zakończył swoją służbę wojskową. Już nigdy więcej nie otrzymał żadnego przydziału służbowego w polskiej armii. 1 czerwca 1942 roku został przeniesiony w stan nieczynny. Po ewakuacji polskich sił zbrojnych w ZSRS w 1942 roku generał Wołkowiecki do 1947 roku przebywał na Bliskim Wschodzie. Mieszkał m.in. w Tel Awiwie i w Egipcie. Następnie wraz z polskim wojskiem wyjechał do Wielkiej Brytanii. Na emigracji generał Wołkowicki starał się upamiętniać i przypominać sowiecką zbrodnię z wiosny 1940 roku. Generał Wołkowicki zmarł 7 stycznia 1983 roku, na 2 tygodnie przed setnymi urodzinami, w brytyjskim domu opieki. Spoczywa na cmentarzu w Londynie.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku Grodno żyło rytmem zupełnie innym niż reszta radzieckiej Białorusi. Nazywane było przez tak zwane wrogie głosy zachodnich radiostacji Małym Paryżem. Ale nie był to jednak Paryż oficjalny, lecz ten podziemny, kolorowy i zbuntowany. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. W dzisiejszym programie dowiemy się, jak miasto stało się areną narodzin niezwykłego młodzieżowego ruchu – grodzieńskich hipisów. Wszystko zaczęło się od zachodniej muzyki, rock'n'rolla, którego słuchano na falach Głosu Ameryki, Radia Luksemburg, polskich i czeskich rozgłośni. Beatlesi, Rolling Stones, Animals – młodzież w sowieckim Grodnie chłonęła wszystko. Muzyka wolności inspirowała podobnie wolne marzenia, które w tamtym systemie brzmiały jak czysta fantastyka. Tylko wyobraźcie sobie Państwo grupę młodych ludzi, 17-20 lat, którzy zamiast budować świetlaną przyszłość socjalizmu, snują plany wykupienia Grodzieńskiej Góry Zamkowej. Chcieli tam ogłosić niezależne państwo, wolne od komunizmu i marksistowskiego marazmu. Inni marzyli o ucieczce do syberyjskiej tajgi, by tam, z dala od władzy radzieckiej, budować wolne wspólnoty, martwiąc się jedynie o to, skąd wezmą baterie do tranzystorowych odbiorników, by słuchać rocka. Sercem tego ruchu był skwer na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej i Telegraficznej. To tam stoi pomnik Elizy Orzeszkowej, której hipisi nazywali czule kamienną mamusią. Dlaczego akurat ona? Mówili, że są jej dziećmi, a ich ojcem jest Ostap Bender, kanciarz z popularnej sowieckiej powieści. Dlaczego Orzeszkowa? Może dlatego, że tak jak oni kochała wolność, a może po prostu, bo skwer z jej pomnikiem był dogodnym miejscem do spotkań. Jedno wiemy na pewno, sami się nie nazywali hipisami, a właśnie dziećmi kamiennej mamusi. Spotykamy się u mamusi, to hasło oznaczało godziny spędzone na rozmowach, opowiadaniu anegdot politycznych i słuchaniu muzyki, która płynęła z eteru. Grodzieńscy hipisi ubierali się odpowiednio. Zagraniczne dżinsy za szalone pieniądze kupowano u nielegalnych handlarzy. Kwiaciaste koszule i rozkloszowane spodnie dzwony szyto samodzielnie. Niektórzy nawet robili świecące się spodnie z lampkami, a w tylnej kieszeni mieli ukryte baterie. Dzieci kamiennej mamusi nie tylko słuchali rocka, chcieli sami grać taką muzykę. Kultura muzyczna Grodna tamtych lat to historia determinacji i improwizacji. Pierwszy zespół grający rock'n'rolla powstał tu w 1964 roku, założony przez uczniów 10 klasy. Nie było instrumentów, więc sami je robili. Gitary wycinali z grubych 5-centymetrowych desek, a jako przetworniki montowali cewki wyciągnięte ze słuchawek telefonicznych, po 6 na każdą gitarę. Ich pierwszy nielegalny koncert w szkole numer 10 zakończył się skandalem. Nauczyciele, słysząc wyjące gitary, już podczas drugiej piosenki wezwali komsomolców, którzy wyrzucili muzyków wraz z ich prymitywną, ale ciężką aparaturą na ulicę. Mimo to muzyka nie cichła, grupa Gorodnianie, w której grał m.in. Aleksander Sawczyc, wygrywała miejskie konkursy, choć musieli uciekać się do forteli. Przed komisjami cenzuralnymi ogłaszali utwory Beatlesów jako pieśni robotników portowych Ameryki. Fascynacja Zachodem była totalna. Radio Luksemburg i Głos Ameryki były oknem na świat. Kiedy pewnego razu, siedząc tradycyjnie w nocy przy pomniku Orzeszkowej, usłyszeli w radiu, że ich Grodno zostało nazwane Małym Paryżem, że ktoś w radiu zza oceanu opowiada o nich, że oni są cudowną młodzieżą, zaczęli krzyczeć z zachwytu tak głośno, że natychmiast zatrzymała ich milicja. Tak naprawdę, dość często ich zatrzymywano, zwykle bez powodu. Po prostu dlatego, że śmiali się w parku po nocach. Relacje z władzą były napięte. Komunistyczne operotriady, oddziały operacyjne Komsomolu, polowały na długowłosych. Zatrzymywanych chłopaków siłą strzeżono, tworząc na głowach upokarzające łyse ścieżki. Cięto im spodnie dzwony. Hipisi próbowali się bronić sprytem. Na lekcje w szkołach włosy smarowali brioliną i upinali pod kołnierzem, by nie prowokować nauczycieli. Jednak system nie odpuszczał. Zdjęcia elementów antyspołecznych wisiały na miejskiej tablicy satyry obok pijaków, a w lokalnej telewizji nazywano ich narkomanami i homoseksualistami. Grodzieńscy hipisi byli jednak twardzi. Jak wspominał Anatolij Makuszyn, ta presja rodziła w nich jeszcze większy opór. Byli pokoleniem, któremu próbowano złamać kręgosłup tylko dlatego, że chcieli nosić kwiaty we włosach i słuchać Beatlesów. A o tym, jak ten opór przerodził się w otwarty bunt, opowiem w kolejnym programie. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Ozzy oraz jego przebojowym utworze Budzi mnie bicie serc. Zespół Ozzy powstał w październiku 1982 roku we Wrocławiu, w czasie gdy polska scena rockowa była wyjątkowo aktywna. Już w tym samym miesiącu muzycy nagrali pierwsze utwory w studiu radiowym, co pozwoliło im szybko zaistnieć w szerszym obiegu. Jedną z pierwszych piosenek była Schematy nie pasują, która już w grudniu 1982 roku trafiła do telewizyjnej listy przebojów. Był to szybki sukces, jak na tak młody zespół, i sygnał, że może wyjść poza lokalną scenę. Wkrótce opiekę nad grupą przejęła Rock Estrada, co umożliwiło jej bardziej profesjonalne funkcjonowanie i częstsze koncerty. W 1983 roku doszło do zmiany wokalisty. Leszka Kota zastąpił Roman Wojciechowski, który szybko dołączył do działalności koncertowej. W tym samym czasie Ozzy wystąpił m.in. z Lady Punk. Latem 1983 roku zespół nagrał kolejne utwory radiowe, w tym Budzi mnie bicie serc i Obcy raj, obce niebo, rozwijając swój repertuar i obecność w radiu. Grupa pojawiła się także na festiwalu rockowym w Grodkowie oraz koncertowała z Klinczem w różnych miastach, stopniowo poszerzając zasięg działalności poza Wrocław. Choć istniał krótko, Ozzy przeszedł typową drogę wielu zespołów w początku lat 80. Od debiutu i nagrań radiowych, przez telewizyjne listy przebojów, po koncerty i festiwale. Ostatni znany skład tworzyli Andrzej Ryszka i Jacek Ratajczyk – perkusja, Romuald Frey – gitara, Włodzimierz Krakus – bas, klawisze, śpiew, Roman Wojciechowski – wokal oraz Leszek Cichoński – gitara, śpiew. Przebój, który za chwilę usłyszymy, ukazał się na singlu Obcy raj, obce niebo – Budzi mnie bicie serc. W 1983 roku nakładem wydawnictwa Ton Press. Tekst napisał Bogdan Olewicz, muzykę skomponował Romuald Frey. Przed Państwem zespół Ozzy. Budzi mnie bicie serc.

0: Niemna i Barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
3: Nad Wisłą gnieżdżą się nędzarze w kościołach, dobroczynne tłumy, arystokraci i bogacze topią w wyścigach ciężkie sumy. Nikt nie wie, co naprawdę warte poświęceń po powstańczym dziele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha.

Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Świat jest brzemienny w wynalazki, w metale, od powietrza lży.

artyście z Włoch o głosie zdartym, salon pod nogi, zachwyt ściele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Prosty kolejarz nie chce pojechać.

że można z życiem chcieć się rozstać. Figurki w oknie sklepu stoją, sklep zmienia pana, a świat postać.